Včera, dneska, zaran, Klem FM. Klem FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Łościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy Łemkiwskiego Radia. Lem FM wysiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz przyrody. Wysłuchaliśmy już wstupnego dżingla i możemy pity teper na dajaku wandriłku. No, w naszej audycji sobie właśnie chodymy, podorożujemy po różnych zakutynach łemkiwskoho, polskoho, nocy w zahali świta i ciłoho świta. No i w toti serii, którą teper słuchate, przez 20 odcinki sobie wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska mamy 87 odcinek i proszę was kraśnie na wandriłku do Nacjonalnego Parku Stołowy Chory. Jest to park, jaki nachodzi się na terenie centralnych Sudetiów, na północnym zachodzie Kłodzkiej Zemli, przy hranici polsko-czeskoj. No i stołowymi chorami nazywana jest nachodziacza się na terytorii Polszczy południowo-zachidnia część wielkiej takiej płyty, jaka wypełnia seret sudecku depresju medże karkonoszamy, a bystryckyma i orleckyma chorami. Czeski fragment toj seret sudeckoj depresji maje nazwu Broumowska Wrchowyna i tiż jest pit ochoronom. No ale budeme chneska smotryty bilsze na to tu polsku czast na stołowy chory. Nacjonalny park był zaklekany riszyniom Rady Ministriów w dny 16 września 1993 roku. Maje win powierzchnią około 63 kwadratne kilometry, no i obnymat swoją powierzchnią tak najwyższy i najbardziej interesujący czasty stołowych hir, tiż z najwyższymi chorami, jak Szczeliniec Wielki, jaki maje wysotu 919 metrów nad morą, i Skalniakom, który maje 915 metrów nad morą. W chraneciach parku tiż nachodzi się południowo-zachidnia czast stołowych hir, kotra zbudowana jest z takich magmowych skał, które nazywają się granodiorytami. No i tiż za chraneciami parku nachodzi się jeszcze niewielka, dost niska południowo-schidnia czast stołowych hir. One właśnie to ta czast neje pit ochoronom i tiż pit ochoronom nesut dwie enklawy. Jedna z nich obnymat region Karłowa, seła Karłów. No i tiż druga enklawa to je kopalnia Piskowyka Radkił. Zatem mamy już takie osnowne poniatia, de nachodyt mniejsze, bilsze tot nacjonalny park, no ale możemy już kojaryty johorizbu, jakie są tam landschafty w stołowych chorach i bilsze pro tot landschaft bardzo wyniatkowej powiem wam po korotki pererwi.

I wernule sme pokorotki, muzyczni pererwi, drohy słuchaczy, tyrwat program Obzeracz Przyrody i chneska sme w Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. Stołowy Chory, właśnie, to ta nazwa zwuczy tak netypowo, bo ma je związek z landschaftą i charakterystycznymi elementami toho landschaftu właśnie. Tam w Nyżnoszleskim województwie, w okoliciach Kłodzka i Kudowy Zdrój, tam właśnie mamy takie chory, które są zbudowane z takiej płaszczyny i nad tą płaszczyną mamy takie stiny, skalne stiny, które mają formę takich bastioniów. I to właśnie wychladać bardzo wyniatkoło. Tiż w stołowych chorach możemy smotryty weloch, bars weloch, form erozji piskowyka, które mają taką formę szczelin, labiryntiu, skalnych blokiu, albo tiż takich no, pojedynczych skałok o bars różnych kształtach. To wszystko robi stołowy chory bardzo wyniatkowymi w skale Polszczy. No i ta rizba stołowych chir jest skutkom tiż osobliwej geologicznej budowy, takiej płytowej budowy, która związana jest z osadową genezą budujących je skał. No i właśnie, pitme 100 milionów roku nazad. Tołdy 100 milionów roku temu w epoci kredy maliśmy na terenie chnesznych stołowych chir takie płytkie more, tak zwanej czeski kredowej basen. No i tot basen, to more okrużały kontynenty. I tam razem z rikami był transportowany skalny materiał, pisok, muł. One wszystkie osadzały się na morskim dnie. No i pak miliony roku sobie szły. No i to te osady na dny zmieniały się w twarde skały formujący chneszni stołowy chory. I chłubyna toho mora z epoki kredy zmieniała się, szto mało wlejania na osadzający się w nim materiał. No i presto to chneska w geologicznej budowie stołowych chir możemy obserwować, że są różne warstwy toho piskowyka, są takie drobno i chrubo zerniste z piskowyki, no i one są jedne barże odporne na erozję, a inne mniejsze. No i to te barże odporne na erozję to są właśnie w formie takich wysokich skalnych bastioniów, skalnych wież, a to te mniejsze odporne na erozję, no to są właśnie budują taką płaszczynę. No i jeszcze do toho sme male takie wertykalne ruchy zemnej kory, które wynesły na wielką wysokość toty skały. No i to stworzyło wszystko taką wyniatkową na skalu Polszczy kompozycję płytowych chir. No zatem, no i to je, to tykać się lem stołowych chir, bo

słuchacie obzeracza przyrody. Dneska wandrujemy sobie po Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. I znate, że tot nacjonalny park jest jednym z najbardziej dostępnych i najczastiejsze eksplorowanych turystami nacjonalnych parków w Polsce, bo podla danych z systemu monitoringu w 2023 roku w totem nacjonalnym parku było aż 1 300 000 turystów. No i jest to cały czas, no, rok do roka bilsze i bilsze. Oczywiście najbardziej popularną chorą, najbardziej też popularnym szlakom w tym parku jest steżka na Szczeliniec Wielki, Kotryj to tu chorów w 2023 roku odwiedziło prawie że 350 000 turystów. No i właśnie, pitmy sobie na to Szczeliniec Wielki, ale nie

tradycyjną trasą z najbliższego parkingu, ale idźmy na kus dołszu ekskursję, na bardzo dołhu, na za jeden den to sobie wszystko zrobimy. Mam dla was propozycję takiej ekskursji z Radkowa na Szczeliniec Wielki. To ta trasa ma je dołhist prawie 8 kilometrów, zatem nie bardzo dołha, ale nie taka korotka. No i ci u trasu możemy projść w około 4 chodyny, no około 3 chodyny dokładnie, bo na choru dojdziemy w chodynu 40 minut, a w dolinu to dojdziemy do startu i mety w chodynu i 5 minut. No i to ta ekskursja, to ta trasa zaczyna się w Radkowi, to jest takie seło. Tam mamy zielony szlak, który wede do wodopadu o nazwie Pośny. Sud bars efektowne to te wodopady, osobliwo po zimowych roztopach albo osenom. Pak idemy żółtym szlakom, który idę aż do skalnych worot. Tam podążamy w Andriuku synym szlakom, który wedę do Perywała Medże, Szczelińcą Wielkim i Małym. Warto dodać, że Szczeliniec Mały jest obniaty Stysłą Ochoroną i nie możemy tam chodyty i wstup jest bars zakazany. No i pak to sobie budemy wandruat od toho Perywału po steżci i takich schodach i drewnianych, kamiennych ławkach, aż do widokowych tarasił i koleby na Szczelińcy. Za schroniskom nachodzi się też kasa, w której trzeba wkazać bilet, który nam daje możliwość wchodu na turystyczną trasę. No bo właśnie, żeby wyjść na Szczeliniec Wielki, musimy mieć bilet. Turystyczna trasa obnyma no, wszystkie najważniejsze tisz punkty w okoliciach Szczelińca Wielkocho. Budemy tam chodyty przez tak skalne formacji i tisz przez najchłupszą dostępną dla turystów skalną szczelinę o nazwie Piekiełko. No i pak budemy sobie schodyty do Karłowa takima schodamy, a pak tak następno to idemy czerwonym szlakom, a pak synem do początkowego punktu, do początkowej toczki w Radkowi. No i właśnie, tak razem z tiż takim zachopluwaniem się przyrodą, to ciła trasa nam zajmie około 5 chodyn, a samocho chodzenia to właśnie jest prawie że 3 chodyny. Zatem bardzo krótka, ale interesująca trasa, że nie musicie jechać do Karłowa, nie musicie jechać na to te parkingi, które tam znajdują się bardzo blisko Szczelińca Wielkocho, możecie zacząć w Andriuku w Seli, w Radkowi, w Seli, jakie właśnie nazywa się Radków po polsku. No a teraz to jeszcze na koniec pro Nacjonalny Park Stołowy Chory, jeszcze parę słów mam wam do powiedzenia, ale to po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Wernule sme po krótkiej przerwie do programu Obzeracz Przyrody i iszczy sme w stołowych chorach w południowo-zachodniej Polsce. Wędrujemy po nacjonalnym parku. No i w tym parku, jak i w samych stołowych chorach, tam jest bars rozbudowana szeroka sit piszych turystycznych szlakiu. No tak naprawdę stołowy chory może pochwalić się najbliższą ofertą spośród wszystkich chirskich pasm w Sudetach na obszarze Nacjonalnego Parku, a przypomnę, że jest to 63 kwadratne kilometry. Tam razem jest aż 120 kilometrów turystycznych szlakiu. No i też znajdziemy tam odtynok hołownoho sudeckiego szlaku imena Mieczysława Orłowicza. Tot szlak jest znakowany czerwonym kolorom i łuczy najbliższe atrakcje regionu, jak na premier takie kalwariu w Ambierzycach, skalne chryby, szczeliniec, błudne skały i kudowu zdri. Tisz do samych błudnych skał, które tisz sód wielką atrakcją w parku, w rokach 70. była wybudowana asfaltowa dorocha. Zatim teper to tam i turystyczne grupy autokarom, autobusom dojeżdżają, albo i tisz indywidualne turysty swoimi autami. To aż na werchowinu skalniaka na wysotu 850 metrów nad morą. No ale też ciły czas woznikają na terenie stołowych hir nowe turystyczne szlaky, żeby też tot wielki turystyczny ruch da jak rozprowadzaty po różnych zakutynach, żeby nie wszystkie szle na tot szczeliniec wielki. No i na premier woznikły nowe rowerowe szlaky. Mamy taką trasę szczeliniec, nazywać się właśnie tak. I to jest takie koleso na terenie Nacjonalnego Parku. Tisz są dwa transgraniczne szlaky, trasa Masaryka i szlak Rtyne-Karłów. I tisz od 2004 roku na terenie Nacjonalnego Parku są dostępne zimą. Tak trasy dla lubiteli nart. Jak macie takie bichowe narty, to możecie tisz tak izdyty i eksplorowaty to ty krasne stołowe chory. W 2020 roku też była nowa stezka, edukacyjna stezka wydumana, która nazywa się Stezką Skalnych Chrybiu, a w 2023 roku też skończyli budowę nowego szlaku, piszorowerowego szlaku na kręgielnym trakcie. Zatem no jest wielka to ta oferta, zatem jest co robić w stołowych chorach. Bardzo zaohaczam i koliste jeszcze nie byli, żeby pojechać i no poczuty na swojej skori to tu czudową przyrodę i to te krasne skały, jakie tam się nachodzą. No i to wszystko, co dla was jem przyrychtował pro Nacjonalny Park Stołowy Chory. Chneska sme byli w południowo-zachodniej Polszczy, właśnie w okolicach Kudowy Zdri. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was słuchać dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: East w radiu LEM FM. Szanowny radiosłuchacze, witajcie z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak. Mam obok siebie dwójku bardzo wydatnych, wyjątkowych gościów. To Dominika Cieplak i Kamil Federyga. Witajcie.
1: Dobry dzień.
0: To ta dwójka. To dwójka młodych, a już wydatnych, chyba może tak śmiło by się dłaty architektów, jak swoją magisterską robotą, dyplomem swoim, już pidwyjają rozmaite rynki, bo uwaga, ich dyplomowa robota, której nachołało kto i nie było już słychać ruskiej mowy, biała woda, ból niepamięci, zdobyła pierwsze miejsce na konkursie, w konkursie na najlepszą licencjacką magisterską robotę z oskosnowaniu besidłanej historii i pierwsze miejsce w konkursie dla młodych architektów. I może to być dla Was zaskakujące, że dwie hołowne nagrody w dwóch, tak by się, jakby się zdawało, odległych obszarach, bo tu obszar historii, a tu obszar architektury. Bo jak raz projekt tych dwoich architektów łączy oba te elementy. Strytyle z myśla, żeby poznać bliżej historię i Białej Łody i toż to ta dwójka młodych architektów zaproponowała do toho, żeby o to inne pamiaty może już nie było. A dumam, że zaraz się przekona te lipsze, o czym mi idę. Jak to się zaczęło, że zajęliście się białą wodą?
1: Temat naszej pracy magisterskiej wiąże się tak naprawdę z moją prywatną historią, a właściwie z zainteresowaniem mojego wujka Pawła Ziemby, który prywatnie interesuje się historią, genealogią swojej rodziny. To właśnie dzięki niemu niejako odkryłem, że mam pochodzenie łemkowskie, że moi przodkowie pochodzili z Białej Wody. I wraz z Dominiką stwierdziliśmy, że właśnie ten moment pisania pracy magisterskiej, co prawda z architektury, ale jest takim dobrym pretekstem do z jednej strony zbadania historii tej wsi, która nie doczekała się do tej pory jakiegoś większego opracowania historycznego, a z drugiej strony właśnie wykorzystania naszych umiejętności takich architektonicznych, żeby zaprojektować coś, co chociaż w przypadku pracy magisterskiej jest oczywiście teoretycznym projektem, nierealizowanym przez nikogo, niefinansowanym, to jednak jesteśmy w stanie zaproponować coś, co może właśnie przekazywać informacje o historii tej wsi, o jej wspaniałej kulturze, o jej wyjątkowości, a także przez właśnie projekt tej jednej wsi przekazać o historii całej Rusi Szlachtowskiej, czy tych czterech wsi właściwie, które tam niegdyś się znajdowały, a dzisiaj właściwie już mało kto pamięta o ich łemkowskiej przeszłości.
0: I co konkretnie było waszym zamierzeniem przez ten projekt?
2: Przede wszystkim chcieliśmy zaprojektować w tej części architektonicznej, chcieliśmy zaprojektować jakieś takie elementy architektury. U nas to były właśnie takie pawilony pamięci, właśnie które miały zaznaczyć w tym miejscu w Białej Wodzie, która jest dzisiaj jest rezerwatem przyrody, więc nie mamy tam praktycznie śladów po mieszkańcach i po domach, ale jak się właśnie przyjrzeć bardziej dokładnie, to jeszcze można znaleźć fundamenty, podwaliny, jakieś takie właśnie elementy istnienia tam wsi. I bardzo chcieliśmy zaznaczyć w tych danych miejscach kulturę tej wsi, jacy tam ludzie żyli. Chcieliśmy w ogóle, żeby ludzie się dowiedzieli, że tam łemkowska wieś była, bo bardzo wiele ludzi przyjeżdża tam z myślą o pięknych krajobrazach i odpoczynku, ale nie za bardzo zdaje sobie sprawę z tego, w jakim otoczeniu się znajdują.
0: I zaprojektowaliście historyczno-kulturową ścieżkę?
1: Tak, ścieżkę kulturowo-historyczną.
0: I co się składa na tą ścieżkę?
1: Takim głównym trzonem tej ścieżki to jest właśnie wspomniane przez Dominikę te 6 pawilonów. Każdy z pawilonów odzwierciedla, znaczy wykorzystuje jeden ze zmysłów, mamy 5 takich podstawowych zmysłów i 6 pawilon jest pawilonem pamięci, czyli takim 6 zmysłem, który to jakby podsumowuje całą tą ścieżkę. Jest to taki pawilon symboliczny, który jest, zaprojektowaliśmy go tak, że jest obity blachą, która odbija niejako tą przyrodę, właśnie jest takim domem duchem, który ma symbolizować tą pustkę, która pozostała, że te domy, ta wieś właściwie już nie istnieje i nie powróci nigdy, I pozostała ta przyroda, która jest takim niemym świadkiem i wydarzeń historycznych i tragedii też tych ludzi.
0: A te wszystkie poprzednie pawilony, budynki, opiszcie je, omówcie je.
2: Najważniejsze w ogóle była najpierw lokalizacja każdego z tych pawilonów, dlatego że każdy z nich stoi w jakimś takim kluczowym dla tej wsi miejscu. I tak zaczynając od początku, najpierw mieliśmy pawilon Węchu. On stanął w otoczeniu łąk i za pomocą właśnie takiej, to był taki przypominający chyże pawilon przezierny z elementami takich lnianych płócien, które jakby do środka nam wprowadzają ten zapach i tutaj właśnie chcieliśmy przywołać zapach tego miejsca. Następnie mieliśmy pawilon smaku. On powstał w pobliżu dzikich, znaczy zdziczałych jabłoni, które właśnie niegdyś stały przy domach, a dzisiaj już one zostały, domów nie ma i tam też właśnie w tym pawilonie była taka charakterystyczny otwór w dachu, dzięki któremu mogliśmy sobie zebrać tak bardzo metaforycznie ten owoc. Następnie zaprojektowaliśmy pawilon widzenia i on tutaj jest, z nim jest ciekawa o tyle historia, że powstał na miejscu dawnej szkoły i to miało odwoływać się do właśnie nauki, do tego, że właśnie tam dzieci chodziły do tej szkoły, uczyły się też po łemkowsku albo uczyły się po polsku, ale chciały się uczyć po łemkowsku i tam były bardzo ciekawe historie, ale to, co było dla nas tutaj niesamowite, to, że właśnie o tej szkole dowiedzieliśmy się z przekazów ustnych, z historii mówionej właśnie, której tam konkurs wygraliśmy. I właśnie wtedy jakby odkryliśmy tą potęgę historii mówionej, że ona nam pokazała różne miejsca, których już nie widać śladów i ciężko jakby było odzyskać, w sensie, pamięć o nich, a dzięki temu, że ktoś nam przekazał, że w tym miejscu stała szkoła, to my mogliśmy ją zaznaczyć.
1: Tak, w ogóle ta historia mówiona jest takim szczególnym narzędziem przy takich właśnie próbach projektowania na wsiach wysiedlonych, ponieważ mamy bardzo mało materiałów o nie wiem, lokalizacji szkoły czy młyna, czy jakichś innych ważnych z punktu widzenia tej wsi obiektów, które na przykład, że był jakiś dom i w tym domu do momentu powstania takiej państwowej szkoły publicznej tam odbywały się zajęcia. To są informacje, które nie jest się w stanie dojść właśnie bez tej historii mówionej, czyli bez tego, żeby ktoś, kto jeszcze pamięta albo z przekazów od swoich rodziców jest w stanie przekazać tą informację. Natomiast wracając do tej może ścieżki, przejdźmy do kolejnych pawilonów. Później kolejny pawilon to jest pawilon słuchania i on z kolei został ulokowany w pobliżu rzeki. Tam oczywiście szemrzenie tej białej wody jest znaczące dla tego pawilonu, ale również w pobliżu młyna wodnego, który tam się znajdował, więc też mamy to połączenie wody z młynem. I go zaprojektowaliśmy w bardzo taki ciekawy sposób, że jest to taki przezierny pawilon, na którym na żyłkach takich stalowych zaprojektowaliśmy takie potłuczone kawałki ceramiki, które pod wpływem wiatru mają uderzać o siebie i z jednej strony właśnie przez te wrażenia dźwiękowe przywoływać pamięć o tej wsi, a z drugiej strony nawiązywać do druciarstwa, bo mamy ten drut, mamy ceramikę, czyli właśnie tej profesji, z której biała woda słynęła jeszcze przed II wojną światową. Później mamy pawilon dotykania. On z kolei został zaprojektowany w pobliżu wapiennika, czy w ogóle miejsca, gdzie wydobywano wapień. I tu z kolei stawialiśmy na dotyk, na właśnie takie panele, które byłyby kamienne. W tym kamieniu byłyby wyżłobione różne wzory, elementy takie etnograficzne i właśnie przez dotyk można by było poznać takie właśnie elementy kulturowe tej wsi. I ostatni już pawilon, szósty pawilon, to ten, o którym wspomniałem, czyli pawilon pamięci, taki dom duch, który z zewnątrz byłby obłożony blachą odbijającą to zewnętrze i pokazujący przez to przyrodę, a w środku zaprojektowaliśmy taki dom na opak, czyli mamy takie, na przykład mamy ceramikę, która stoi ułożona w rządku, to jakby stała na półce, natomiast nie ma tej półki, ponieważ ceramika jest podwieszona na żyłkach, albo jest półka, na której nie ma, nic nie stoi, więc jest to taki dom wybrakowany i właśnie przez ten symbol, przez takie działanie instalacjami chcieliśmy właśnie pokazać tą pustkę i to takie wybrakowanie, taką niemożność odtworzenia tego, co było, a jednak pokazanie, że pamięć o tym, co tam było, jest niezwykle istotna dla tożsamości tych ludzi, a także dla nas wszystkich, którzy odwiedzamy to miejsce.
0: Żeby ten ból niepamięci wybrzmiał, ale żeby też tej niepamięci już może nie było, prawda?
1: Tak, właśnie nasz projekt bazował na tych dwóch takich kontrastach, czyli bólu, nie bólu, pamięci, niepamięci. Bo z jednej strony chcemy przywoływać tą pamięć, żeby nie było niepamięci, żeby jednak podkreślać znaczenie tych wsi, podkreślać ich historię, tragedię tych ludzi, ale z drugiej strony też w jakiś sposób trochę łagodzić tą historię, przepracowywać ją, żeby

0: Na pewno sięgnęliśmy po wszystkie sposoby, jakie potrafiliśmy. To znaczy, zaczynając od jakichś takich architektonicznych czy urbanistycznych, no to sięgnęliśmy po mapy. I mapy nam już dużo pokazały, szczególnie porównanie tych różnych map, które były też zrobione z różną dokładnością. I później sprawdzenie tego na miejscu, czyli jak już sobie wyrysowaliśmy, gdzie na przykład te chaty mogły być, to byliśmy też na miejscu i patrzyliśmy, czy są dane ślady. My też te ślady sobie tak jakby zidentyfikowaliśmy, w jakim one stopniu są, czyli czy to są tylko jakieś pojedyncze kamienie, czy to są większe podmurówki, czy to są na przykład tylko ślady roślinne, które też gdzieś tam funkcjonują.
1: Przepraszam, dodam tylko na marginesie, że całą klasyfikację tych śladów możecie przeczytać, zapoznać się z nią w artykule naszych gości, który opublikowany jest w roczniku Ruskiej Bursy 2023. Szczerze polecam. Koniec dygresji.
0: Tak, dokładnie. Więc to były te ślady i to było takie dla nas bardzo ważne, bo też zaprojektowaliśmy tam też taką delikatną instalację, inspirowaną też tymi ościeżami.
2: Tak, instalacją Natalii Chładek, tak, Drzwi do zaginionego świata.
0: Dokładnie. I my zaprojektowaliśmy tam ościeża pamięci, czyli dokładnie w miejscu, gdzie mogły się znajdować drzwi do chaty, zaprojektowaliśmy takie same ościeża bez drzwi. Więc to było dla nas ważne, szczególnie właśnie w kontekście tej instalacji, żeby dokładnie zaznaczyć, w którym miejscu one były. No ale oprócz tego, no to wizyty w muzeach, wizyty w archiwach. Kamil też może opowiedzieć o swoich tłumaczeniach.
2: Tak, bo dużo taką część wiedzy pozyskaliśmy z pracy, czy to międzywojennej, czy to już wojennej. Mówię tutaj o prasie głównie łemkowskiej, czyli gazetach i tych proukraińskich, na przykład Nasz Łemko, czy gazet z Nowego Jorku, czy Karpacka Ruś, czy gazeta Lemko, gdzie właśnie publikowano na przykład listy Białowodzian do swoich krewnych w Ameryce, gdzie opisywali no znakomicie ich codzienność, ich trud, jakie tam mieli problemy na wsi, komentowali pogodę, zbiory, ale także jest dużo listów właśnie z okresu wysiedlenia, gdzie właśnie jest pokazane, jak ci ludzie byli nieświadomi trochę tej propagandy, która też była, mówię tutaj o tym wysiedleniu na sowiecką Ukrainę. W ogóle bardzo, bardzo ciekawe źródło, które pokazuje tak z różnych kątów właśnie takie pojedyncze tragedie pojedynczych ludzi, które jednak w całości pokazują taki pełny obraz tej wsi. No i na pewno tym źródłem istotnym dla nas była historia mówiona, czyli zarówno tutaj wywiad z jeszcze żyjącą, na szczęście, mieszkanką Białej Wody, która tutaj głównie nam pomogła właśnie z zlokalizowaniem czy to szkoły, czy to młyna, czy innych elementów, ale również innych wywiadów z białowodzianami pochodzącym z różnych źródeł. Były to czasami wywiady, które są dostępne gdzieś tam w internecie w postaci nagrań wideo, czy to samych nagrań audio. Niektóre wywiady były tylko spisane. Tutaj też dziękujemy, Natalio, za udostępnienie archiwalnych, tak, z panem Chnatkowiczem. No to są bezcenne.
1: To ja tylko dodam, że to była akurat robota Bogdana Gambala, także to dzięki niemu było się do czego odwołać i sięgnąć do archiwum.
2: Tak, właśnie to takie niewyidealizowane, prawda, przekazy, czyli nie mówię tu o jakichś dokumentach trzymających się takich oficjalnych formuł, tylko właśnie takie zwykła ludzka rozmowa, która no, super pokazuje tą historię tej wsi i właśnie próbowaliśmy na niej bazować ten nasz projekt, bo bez tej całej pracy takiej umysłowej, czyli tych kwerend archiwalnych, czyli właśnie zgłębienia historii wsi, no nie bylibyśmy w stanie zaprojektować tych pawilonów, nie wiedząc, gdzie coś się znajdowało, nie będąc świadomi historii tego miejsca czy kultury, więc myślę, że właśnie ta praca koncepcyjna jest niezwykle ważna i właśnie przygotowanie się do takich tematów, żeby nie tylko projektować ładny design, który ładnie wygląda na wizualizacjach, tylko jednak, żeby to, co projektujemy, było przemyślane i jednak przekazywało jakąś treść, bo architekturze często tej treści brakuje, niestety.
1: Myślałam, że to jakby potem sobie przejdziemy do tego tematu, ale od razu już Was zaczepię o to, czy architekt to jest ktoś, kto powinien kreować, kształtować gusta, czy to jest ktoś, kto ma realizować to, co klient chce?
0: Ja bym powiedziała, że

0: No niestety to zależy. I trochę gdzieś po środku. To znaczy wydaje mi się, że architekt ze całą swoją świadomością, umiejętnościami powinien być świadomy właśnie miejsca, w którym projektuje. Trochę o nim poczytać, dowiedzieć się jego historii, bo bardzo często jest to omijane i po prostu mamy tylko jakiś tam wytyczony kawałek działki i projektujemy w obrębie tej działki, a nie patrzymy gdzieś na szerszy kontekst. Jednocześnie uświadomić tego klienta, z czym ma do czynienia, że często ma na przykład działkę w pięknym miejscu, nie tylko na przykład krajobrazowym, ale właśnie też historycznym. Na przykład projektując na Łękowynie, wiele ludzi projektuje po prostu zgodnie z gdzieś swoimi współczesnymi gustami, a myślę, że bardzo warto byłoby się odwołać do tego archetypu Chyży Łemkowskiej w taki jakiś delikatny sposób, taki właśnie świadomy, ale nadal współczesny. Więc to gdzieś idzie trochę w parze, to znaczy da się zaprojektować coś, co architektowi też będzie się podobać i też będzie miło mu się projektować i też będzie spełniać jakieś jego ambicje, a jednocześnie spełnić te życzenia klienta, który czasem myślę, że nie wie, czego chce. I myślę, że właśnie rolą architekta jest to uświadomienie.
1: To by był idealny układ i taki wyidealizowany trochę świat, ale jak jest na co dzień, to też wiemy. Ale wróćmy jeszcze do projektu waszej magisterskiej pracy, do waszej pracy dyplomowej. Bo oprócz tych sześciu pawilonów, jeszcze zaprojektowaliście dodatkowe budynki, tak? Jak to przypamiętam. Opowiedzcie o tych budynkach.
2: Tak, te większe budynki też wynikają troszeczkę z takich wymogów formalnych, które musieliśmy spełnić robiąc dyplom na architekturze, bo jednak samimi pawilonami nie bylibyśmy się w stanie obrazić. Musieliśmy zaprojektować coś o powierzchni użytkowej, czyli coś, co będzie zamkniętą kubaturą, będzie spełniało jakieś właśnie takie, realizowało bardziej skomplikowane funkcje, gdzie będziemy w stanie się też popisać naszymi umiejętnościami takimi technicznymi i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że jak już musimy coś zaprojektować, to może właśnie wychodząc od tego naszego tematu ból niepamięci, spróbować rozwiązać go na dwa sposoby. Z jednej strony przypominać o tej historii miejsca, więc tutaj moja część było to muzeum, prawda? Bo muzeum jest najbardziej takim archetypicznym miejscem, gdzie właśnie przybliżamy historię danego miejsca. Oczywiście to muzeum łączy w sobie funkcję też takiego visitor center, bo jeżeli tutaj mamy Białą Wodę, mamy tutaj dość duży ruch turystyczny, to też są takie elementy, które są niezbędne dla tych turystów, jak choćby łazienki, prawda? Albo restauracja, gdzie taki zmęczony turysta też chciałby coś się pożywić. Na pewno istotne jest takie miejsce wielofunkcyjne, które pozwoliłoby na odbywanie się różnych imprez terenowych na przykład. Mówimy tu o jakichś teoretycznych watrach albo o po prostu sali, która na pewno by lokalnym takim zespołom regionalnym służyła. Więc ten mój budynek był taki wielofunkcyjny, ale jego taką przewodnią myślą była właśnie ta część muzealna, w której wnętrzu można było już nie tak bardziej konceptualnie, jak to ma miejsce w pawilonach, tylko właśnie tak bardziej tradycyjnie pokazywać eksponaty, pokazywać stroje rusińskie, mapy. Też w tym muzeum miała się znajdować odwzorowana ta chyża, ponieważ te nasze pawilony są już mocno przetworzone. To są jednak współczesne budynki, które tylko nawiązują materiałem, czyli tutaj drewnem, czy ewentualnie formą, ale tą formą taką mocno zgeometryzowaną. Natomiast w takim budynku muzeum można było taki budynek tworzyć i zaprezentować w pełnej okazałości, jak to wyglądało. Natomiast ta część Dominiki, ona miała zajmować się tym drugim członem, czyli z kolei ten ból interpretować w taki bardziej sposób bólu tych ludzi wysiedlonych, tych, którzy pozostali, tych, którzy mierzą się na co dzień właśnie z takim trochę tożsamością, kim oni są w tym miejscu, bo byli Łemkami, ich przodkowie byli na pewno Rusinami, a teraz kim jestem teraz? Więc zaprojektowała taki ośrodek, którym pewnie sama lepiej opowie.
0: Tak, no mój ośrodek nazywał się schroniskiem dla osób cierpiących na ból przewlekły i traumę. I to było związane też z tym, że ja chciałam się odnieść do tych walorów krajobrazowych i naturalnych białej wody na dziś, bo już teraz nie chcemy tam odtwarzać wsi, to nie o to chodzi, ale też wykorzystać może to miejsce w celach takich właśnie leczniczych, żeby ludzie w tym miejscu odpoczywali i leczyli swój ból. I tutaj można to rozumieć na różny sposób, bo to może być ból fizyczny, do czego ten budynek był też przystosowany, bo to były różne strefy pomocy psychologicznej, ale też fizjoterapii, czy terapii sztuką, albo nawet terapii za pomocą czytania książek, więc to różne rzeczy. Ale można też go rozumieć właśnie od tej strony bardziej traumy, czyli właśnie takiego przeżywania jakichś trudnych wydarzeń ze swojego życia. I tutaj też starałam się podejść do tego najlepiej jak potrafiłam i też przeprowadziłam taką ankietę ze 100 osobami. Które właśnie opisywały, w jaki sposób odczuwają tą przestrzeń w kontekście właśnie odczuwania też bólu czy złego samopoczucia. Czyli na przykład, jakie materiały są dla nas przyjemniejsze, a które mniej, jakie kolory nam się dobrze kojarzą, jakie czynności na przykład wykonywane na zewnątrz albo wewnątrz są dla nas uspokajające, a jakie nie. Dlatego na przykład w tym ośrodku było osobne pomieszczenie dla osób, które na przykład potrzebują jeść w odosobnieniu od innych osób, czyli na przykład są wrażliwe na hałas czy zapach, czy coś w tym stylu. I różne takie małe elementy, które właśnie wynikały z tych badań. No i też rozmawiałam z osobą, która przebywała w takim ośrodku w szpitalu psychiatrycznym i opowiadała o tych trudach właśnie, co tam jest takiego, co pomaga, a co jest trudne i próbowałam właśnie to przekształcić na tą współczesną architekturę. Ale właśnie najważniejsze było to, żeby połączyć to z tą białą wodą za pomocą tematu, jakim właśnie jest ból i trauma, czyli teoretycznie coś, co właśnie dotknęło tych wszystkich ludzi, ale już mamy do czynienia z bardzo współczesnym problemem, czyli to jest budynek na dziś, to nie jest budynek, który opowiada o przeszłości.
1: No i jakie kolory i jakie materiały wykorzystałaś? Bardzo mnie to ciekawi, co wyszło w badaniach.
0: Tak, no myślę, że to nie jest jakieś bardzo zaskakujące, ale nadal wielu może nie korzystać z takiej wiedzy, ale właśnie najczęściej dobrze nam się kojarzy drewno, oczywiście. Jeżeli chodzi o kolory, to głównie zieleń, błękit i biały. To są kolory, które nie nasilają odczuć właśnie takich bólowych. No i dużo takich miękkich elementów, ale też często pojawiała się taka odpowiedź, że to musi być szczery materiał. To znaczy, chodzi o to, że jeżeli dotykamy czegoś, co wygląda jak drewno, to chcielibyśmy czuć, że to jest drewno, a nie na przykład plastik. Więc to jest też takie bardzo ciekawe, że to nie wystarczy nadruk właśnie, który wygląda jak drewno, ale żeby też odczucia właśnie takie dotykowe też były autentyczne.
1: To rozumiem, że ośrodek był zaprojektowany głównie z drewna.
0: Głównie tak. Głównie to było drewno, też elementy gliny takiej ubitej, więc też taki naturalny materiał.
2: W ogóle w samym projekcie staraliśmy się jak najbardziej korzystać z tego drewna. Oczywiście mój projekt zakładał wkopanie tego obiektu trochę w ziemię, żeby właśnie ta część parteru, ona tak licowała się z poziomem gruntu, natomiast na tym obiekcie dopiero były takie małe chyże, które albo były świetlikami, albo w ogóle pełni jakąś funkcję tam już na poziomie dachu, które stanowi taki zielony stropodach, na który można normalnie wchodzić. Więc oczywiście tam to, co jest część wkopana, ono oczywiście musiało być z takich materiałów jak beton, żeby było wodoszczelne i po prostu technicznie inaczej się tego nie dało wykonać. Natomiast staraliśmy się i w budynku Dominiki, w moim budynku, czy w ogóle już przy tych pawilonach jak najbardziej korzystać z drewna. Co ważne przy tych budynkach, że staraliśmy się je umieścić jak najdalej od tej białej wody, żeby właśnie nie pomyśleć, że zaprojektowaliśmy w centrum rezerwatu jakichś wielkich ośrodków. Te budynki i tak były najmniejsze, jakie mogliśmy wykonać. Oczywiście my najchętniej byśmy wykonali jeszcze chyba mniejsze, ale to też wynika troszeczkę z takich wymogów formalnych pracy. Ale co ważne, że one one, chociaż zajmują się tematem białej wody, to już są zaprojektowane w jaworkach, normalnie na działkach budowlanych, więc ten na terenie tej dawnej wsi i rezerwatu tam są tylko te pawilony i one też są zaprojektowane tak, żeby jak w najmniejszym stopniu ingerować w ten teren. Właśnie Dominika przed chwilą wspominała, jak powinien projektować architekt tutaj w odniesieniu do inwestora i do tej przyrody wokół. I tutaj w tym projekcie też się spotkaliśmy z takimi dylematami, no bo co jest najważniejsze? W tym momencie mamy rezerwat, czyli chronimy przyrodę, więc dla nas też jest oczywiste, że tą przyrodę jak najbardziej trzeba chronić, a z drugiej strony mamy tą historię, którą też trzeba w jakiś sposób pokazać. I teraz jak zaprojektować coś, które z jednej strony będzie jak najmniejszym stopniu ingerować już w ten teren, ingerować też na przykład w te ślady, których nie chcemy, żeby one oczywiście zaniknęły, tylko chcemy je jak najbardziej chronić, żeby te sady, te podwaliny, te kamienie fundamentowe się zachowały, a z drugiej strony jednak coś zbudować, coś zaprojektować takiego, które można łatwo tam zamontować, łatwo też ewentualnie zdemontować, dlatego tutaj posługiwaliśmy się głównie konstrukcjami szkieletowymi, konstrukcjami bez takiego stałego fundamentu, lecz na takich kotwach gruntowych, więc obiekty, które de facto nie są budynkami, mam tu na myśli, że nie są trwale związane z gruntem, wręcz bardziej pełnią funkcję takich instalacji, które w jak najmniejszym stopniu właśnie ingerują w ten teren.
1: Bo ja zapomniałam dodać na samym początku, że jesteście autorami projektu architektury komemoratywnej. To nowe słowo dla mnie było, jak zaczęłam o Was czytać i o Waszym projekcie, upamiętniającej.
2: Dokładnie.
1: Czy projektowanie miejsc pamięci to jest coś nowego w architekturze, czy to już jest jakiś dłuższy proces, który się odbywa? Czy to jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa? Jak to wygląda?
2: Oj, miejscem pamięci może być właściwie wszystko, bo miejscem pamięci jest cmentarz, miejscem pamięci jest pole bitwy, miejscem pamięci jest kościół, miejscem pamięci jest cerkiew, miejscem pamięci może być wszystko. W naszym przypadku tym miejscem pamięci jest wieś wysiedlona. Czy mamy jakąś historię instalacji w tych miejscach wysiedlonych? No tak, no nawet w przypadku Łemkowyny mamy tutaj wspomnianą instalację Natalii Chładyk. Więc chcieliśmy właśnie w jakiś sposób podkreślić, no bo co robi taka architektura komemoratywna? Ona podkreśla, przekazuje jakąś treść, a jednocześnie stara się być jak najmniej taka narzucająca się, żeby to miejsce było ważne. Ona ma tylko coś podkreślać, ma coś komunikować, ale jednak ma nie ściągać tej całej uwagi z miejsca, bo to miejsce jest ważne i to miejsce chcemy upamiętnić, jak sama nazwa wskazuje. My tutaj inspirowaliśmy się z tymi naszymi pawilonami i z wykorzystaniem zmysłów takie muzeum, które powstał w latach 2000. Jest to muzeum bitwy pod Lasem Teutoburskim, stoczoną między Germanami i Rzymianami na terenach obecnych Niemiec. I właśnie tam architekci zaprzęgali te różne zmysły do tego procesu właśnie percepowania historii, przestrzeni tego miejsca, tej historii, która działa się w przestrzeni, no bo wszystkie wydarzenia odgrywają się w jakiejś przestrzeni, czy to bitwy, które mają miejsce w jakimś konkretnym, na jakimś konkretnym polu, a w tym przypadku historia właśnie tej wsi, historia wysiedleń w miejscu właśnie tej wsi, więc nasze obiekty, bo mówimy tutaj o tych pawilonach, miały właśnie pełnić tą funkcję, czyli podkreślać to miejsce, zaznaczać, że coś tutaj się ważnego znajdowało i ewentualnie przekazywać tą treść, czyli tutaj na przykład była szkoła i tutaj przekazujemy o historii szkoły w Białej Wodzie, natomiast nie miała w jakiś sposób, przynajmniej nie zakładaliśmy tego, żeby ten obiekt jakoś ściągał tą uwagę z tego miejsca, żeby jak właśnie był jak najbardziej dyskretny i jak najmniej ingerował w ten rezerwat przyrody, żeby jednak zachować te walory krajobrazowe, ale jednak coś dać, coś, co będzie przypominać właśnie o tym miejscu w takim kontekście historycznym.
1: Czy pamięć miejsca, a miejsca pamięci to są zupełnie odrębne pojęcia, czy to się łączy bardzo?
2: Miejsca pamięci są miejscami, które istnieją w naszej świadomości, są w jakiś sposób zaznaczone bądź nie, natomiast wymagają też tej pamięci miejsca. Te dwie rzeczy współistnieją ze sobą, ale czasami nie współistnieją, bo możemy mieć cmentarz, który jest miejscem pamięci, na przykład przychodzą mi tu jakieś przykłady cmentarzy żydowskich, a można totalnie nie pamiętać o historii tego miejsca. W wsi, w której mieszkam obecnie, na Grabówkach, to pod Wieliczką, właśnie mamy przykład takiego cmentarza żydowskiego i on istnieje, ale mieszkańcy są totalnie nieświadomi tej historii żydowskiej Wieliczki, tego co się zdziało z tymi ludźmi właśnie w czasie II wojny światowej. Więc te rzeczy powinny w idealnym świecie istnieć razem, ale często niestety dzieje się tak, że istnieją totalnie osobno, że mamy jakieś miejsce, wiemy co tam się znajduje, natomiast jakoś takiej zbiorowych umysłach ludzi wokół pamięć o tym miejscu nie istnieje i
1: tak,
2: to jest ciekawe.
1: Możemy dużo też przytoczyć z Ząbkowyny, ile jest cerkwi, które obecnie są wykorzystywane jako kościoły. I tak też są też nazywane, a tak jak sam wspomniałeś, w tej zbiorowej pamięci brakuje już tej pamięci o tym, że to kiedyś dalej jest cerkiew, która służyła miejscowej społeczności Łękom. Chciałam jeszcze wrócić do waszych pawilonów, bo z wielką wrażliwością podeszliście do całego tego projektu w mojej ocenie, ale chyba nie tylko w mojej, biorąc pod uwagę ile nagród już macie, bo przy jakby elementem pawilonów są też takie opisy danego pawilonu, danego miejsca i wykorzystaliście do nich też fragmenty łemkowskich wierszy. To jest, myślę, że bardzo duża wartość i bardzo piękne. Musieliście też poznać łemkowską poezję.
0: Tak, no staraliśmy się też zrozumieć tą Łemkowynę od strony właśnie artystycznej, od artystów, jak oni ją widzą, jak oni ją opisują, jaka wrażliwość tam się pojawia i też jak zaczęliśmy czytać czy to Grabana, czy panią Duć Pfeiffer, to nam się te pawilony klarowały w głowie. To znaczy zaczynaliśmy rozumieć trochę, jak chcielibyśmy, żeby one wyglądały i co chcielibyśmy, żeby one przekazywały. Żeby to były emocje bardziej niż jakaś konkretna wiedza. Nam nie zależało na tym, żeby tych pawilonach konkretnie napisać, że od tego roku do tego roku tam się znajdowała szkoła, tylko żeby ludzie, którzy wejdą do danego pawilonu, czy go zobaczą, żeby się zastanowili, dlaczego on się tu znajduje, że może ten dźwięk im coś będzie przypominał, żeby właśnie pojawiły się w nich te emocje związane z ludźmi, trochę ze smutkiem, trochę z tęsknotą, ale też pozytywne emocje, że to jednak jest piękne miejsce, w którym się znajdują i że to jest pewien taki przywilej, że możemy tam być.
1: Też pięknie powiedziane. Wrócę jeszcze do waszych przygotowań, bo powiedziałeś Kamilu, że zaczytywałeś się w prasie łemkowskiej. Nie wiem, czy to wybrzmiało też już w naszej dotychczasowej rozmowie, ale sam masz łemkowskie korzenie, więc powiedz mi, czy już rozumiałeś, znałeś język, jak czytałeś tę prasę, czy to był taki trochę też impuls do tego, żeby się w to wdrożyć i troszkę więcej o swoich łemkowskich korzeniach, łemkowskiej rodzinie, jak to wygląda?
2: Może zacznę od drugiego pytania. Tak, mój pradziadek Sofron pochodził z Białej Wody. W ogóle moja rodzina, w sensie nazwisko, które noszę, jest bardzo związane z tym miejscem. Jak pisał Reinfus, Fedoryga był jednym z chłopów założycieli tej wsi, jednym z pierwszych osadników na mapach z metryki józefińskiej. Są zaznaczone choćby półrolki fedorygowskie, więc jest na pewno te takie toponimiczne elementy w tej tkance wsi na pewno są też takim elementem, który był impulsem do pracy. W sensie, jeżeli znajdowałem jakieś informacje, które odnosiły się do mojej rodziny czy do osób, które nosiły to samo nazwisko co ja, to zawsze jest taka większa motywacja do dalszego szukania, zgłębiania tych rzeczy. Natomiast ten właśnie mój pradziadek dzięki hrabiemu Stadnickiemu przeniósł się tutaj do Swoszowic pod Krakowem, gdzie pracował w jego zakładach i od tej pory, czyli mówię tu od końca XIX wieku, ta moja rodzina cały czas jest tutaj pod Krakowem, a ja noszę to samo nazwisko, więc to też jest taki motywujący element właśnie do pracy. Natomiast od tamtej pory moja rodzina się w pełni tutaj zasymilowała, dlatego w moim domu nie mówiło się w języku łemkowskim. Też ta tożsamość łemkowska właściwie nie istniała, to ja próbuję w jakiś sposób to rewitalizować, szukać właśnie tych łemkowskich elementów, uczyć się języka, zgłębiać historię Łemków i właśnie właśnie poprzez to poznawanie kultury, poznawanie historii, jak najbardziej bardziej czuć się tym ułamkiem, bo myślę, że język, którym się mówi, oczywiście to są wszystko ważne elementy, ale ważna jest też chyba najbardziej ta świadomość taka kulturowa, to taka chęć na zgłębianie rzeczy i dostrzeżenie, że to jest po prostu ważne, że historia bardzo małego narodu, ale jednak to jest bardzo ważna historia i bardzo ważny element teraz mojej tożsamości. Natomiast jak praktycznie wyglądała praca z tekstami łękowskimi? Nie znałem języka łękowskiego. Dalej ten język łękowski niestety nie jest na takim poziomie, jakim chciałbym, żeby był, ale to się zmienia i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Natomiast to nie jest dość trudny język dla kogoś, kto posługuje się językiem polskim. Wystarczy opanować te 32 znaczki i później naprawdę idzie bardzo, bardzo prosto. Ja też mam wykształcenie filologiczne, co prawda z całkiem totalnie innej dziedziny, bo jestem filologiem szwedzkim, ale myślę, że jakaś taka umiejętność pracy z tekstem, umiejętność poszukiwania znaczeń, pracy ze słownikiem, takie bardzo prozaiczne elementy, które się bardzo przydają w takiej pracy, że nawet jak czegoś nie wiemy, jakieś zdanie totalnie nie brzmi jak nic, co znam w wszystkich językach, jakie znam, to wystarczy poszukać analogii między innymi językami słowiańskimi i nawet mimo tutaj tej skąpej oferty słownikowej w przypadku języka łękowskiego da się znaleźć tą treść, a przynajmniej można się domyślić, co to znaczy. No i też praktyka czyni mistrza. Im więcej się czyta, im więcej się rozumie, tym więcej pojawiają się te wyrazy, które przedtem były nieznane. Teraz już odszyfrujemy ich znaczenie. To też jest taka praca detektywistyczna, która mnie w jakiś sposób fascynuje i zawsze lubię pracować z tekstem, więc tak to szło. I później z kolejną gazetą, z kolejnym artykułem, z kolejnym jakimś znalezionym dokumentem właśnie pisanym cyrylicą stawało się to coraz jaśniejsze. I przynajmniej taka bierna znajomość języka się gdzieś tam kumulowała i rozwijała.
1: A mieliście jakieś wsparcie takie merytoryczne, albo może ono się pojawiło w trakcie od tych kwestii łękowskich? No, konsultowaliście się z kimś, czy to tak zupełnie samodzielnie walczyliście z tematem?
2: Początkowo samodzielnie, później zwróciliśmy się do pani profesor Duć-Pfeiffer, ale to głównie o takie wsparcie dotyczące właśnie tych wierszy, czyli właśnie przekazanie jakichś zbiorów poezji, które mogą nam się przydać. Pani profesor też nam dużo doradziła, gdzie szukać, czym się można tu zainspirować. Też jej przesłałem swoje jakieś tam próbne tłumaczenia tych artykułów i pani profesor stwierdziła, że jest okej. Okay. Trochę błędów jest, ale daje radę, więc to też było motywujące do dalszej pracy.
1: To bardzo był duży komplement.
2: To tak, już teraz po semestrze nauki z panią profesor wiem, że to był bardzo duży komplement.
1: Właśnie ja teraz rozwinę ten temat, ponieważ nasza dwójka obecnych tu architektów tak chyba się wkręciła, mówiąc kolokwialnie, w łękowskie tematy, że są uczestnikami lektoratu języka łękowskiego, zgadza się?
2: Tak jest.
1: I mają zajęcia z panią profesor Oleną Duć-Pfeiffer. Jak dużo jeszcze zajęć przed wami?
2: Właśnie skończyliśmy pierwszy semestr. Cały kurs ma 3 semestry, więc jesteśmy na w 1/3 naszej łękowskiej drogi.
1: No to jak się wam podoba, Lemkiewski?
2: Bardzo.
0: Bardzo się nam podoba.
1: Bardzo nas to cieszy. Będziemy śledzili te wasze postupy. Jak znam panią profesor, to pewnie ją ma tak ze swojej mena pryniaty na zajęciach lemkiewskiego języka. Zdradzę, jak się nazywa ten teper?
0: Ja jestem Domna.
2: Moje meno Sofron.
1: Pradidi.
2: Hej.
1: A ekstra, super. To powiedzcie teraz, jakie są wasze plany na przyszłość? Macie wykształcenie, jak słyszymy, nie tylko w materii architektury, ale jeszcze filologia szwedzka. Dominika, ty z tego co pamiętam, robisz teraz jeszcze dodatkowe studia?
0: Nie.
1: Nie, okej.
0: Ale na pewno mnie fascynują te tematy tożsamościowe, pamięciowe i chciałabym wykorzystywać te moje umiejętności zebrane na studiach architektonicznych, ale bardziej w kontekście ochrony dziedzictwa, właśnie ochrony kultury, bardziej może w stronę naukową. Też te tematy łękowskie i w ogóle zgłębienie się w tą tematykę, poznanie też naprawdę wspaniałych ludzi, naprawdę sami się nie spodziewaliśmy, że tak bardzo jakby ciepło zostaniemy przyjęci jako osoby, które po prostu z takim czystym sercem chciały się dowiedzieć czegoś o białej wodzie, później w ogóle już o łemkach i teraz jakby bardziej się wkręcić w tą kulturę i uczymy się języka i tak dalej. Więc to wszystko trochę i mi, i Kamilowi pokazało, że to jest bardziej dla nas taka właśnie ścieżka, że chcielibyśmy więcej pracować z taką materią, nawet już istniejącą właśnie, ale zapomnianą.
1: Kamil, ty?
2: Oj, to jest taki moment w życiu, że też się szuka trochę swojej drogi i w tym momencie trudno mi powiedzieć wprost, co chciałbym robić. Natomiast na pewno ta praca bardzo dużo nam dała różnych możliwości i też trochę nam zmieniło w głowach, że dostrzegamy trochę inne rzeczy są dla nas teraz ważne. I tak, też chciałbym kontynuować tą tematykę łemkowską, tematykę miejsc zapomnianych, żeby ta architektura i warsztat architekta pozwalał mi widzieć troszeczkę więcej niż przeciętni ludzie, czyli właśnie zauważać te ślady, zauważać właśnie wartość tej architektury, ale z drugiej strony, żeby może tak bardziej naukowo właśnie badać to, rozwijać, próbować chronić i dać trochę od siebie dla tej społeczności.
1: Tym bardziej, że takich miejsc pamięci na Łemkowinie można zrobić całe mnóstwo.
2: Dokładnie.
1: Niestety albo stety. Powiedzcie jeszcze, zaprzyjaźniliście się z białą wodą?
2: Tak, myślę, że tak. W sensie wydaje mi się, że ta świadomość tej wsi sprawia, że trochę czujemy się tam jak w domu. W sensie, że każde miejsce jest jakieś znaczące, że jak się zna historię poszczególnych ludzi, wie, co tu się wydarzyło, kto tutaj mieszkał, jakie on miał problemy takie prozaiczne albo co tutaj się znajdowało, to miejsce staje się takim miejscem oswojonym, że naprawdę będąc w białej wodzie czuję się, jakbym był u siebie, chociaż nie powiem, że jakoś tam byłem mnóstwo razy, byliśmy 2 razy na takich badaniach terenowych, parę razy tam przyjeżdżaliśmy, ale myślę, że nie więcej niż 10 razy tam byliśmy.
0: No nawet tak, myślę, że tak około 5 razy jak tam byliśmy razem z jakimiś badaniami, wyjazdami, to by było na tyle. Tam jeszcze może czarna woda, nie zawsze do białej wody dojeżdżaliśmy, ale tak, to jest jakieś takie miejsce, że faktycznie się już bardzo tam zadomowiliśmy i te jakieś krajobrazy znajome i właśnie ta świadomość, o której Kamil mówi, ona dużo daje.
1: Zrobiliście też, przygotowaliście taką mapę, grafikę białej wody z czasu, jak ona wyglądała przed wysiedleniem, prawda? To są poznaczone dokładnie kawałki pól, chyże. Wygląda to bardzo malarsko.
0: Tak, no udało się to koniec końców właśnie namalować na podstawie tych map jeszcze sprzed wysiedlenia i właśnie chcieliśmy ująć nie tylko taki, bo to nie jest rekonstrukcja taka, którą można by było powiedzieć, że można tam pomierzyć dokładnie rzeczy i to nie jest aż takie wierne źródło, ale chcieliśmy oddać właśnie góry, jak ta wieś wyglądała, jaki miała podział mniej więcej, ile tych domów było, że to wcale nie była malutka taka wioseczka, gdzie były 3 domki, tylko że, żeby właśnie pokazać takie emocje też tej wsi z góry i właśnie te podziały tych, więc to się udało, to namalowałam właśnie akrylami, więc jest ciągle, stoi u nas na sztaludze i patrzy na nas.
1: Cieszy oko.
0: Tak.
1: Czego wam życzyć?
0: Żebyśmy super mówili po łemkowsku. Ja sobie tego sama życzę, naprawdę. Bo ja bardzo dużo rozumiem, szczególnie po tym semestrze, ale odpowiedzieć jest gorzej.
2: Tak, jest jeszcze ta blokada, ale to wymaga czasu i praktyki. Tak.
1: To budemy nad tym robyty, żebyśmy mogli swobodnie by się dała te polemki uskę. Bardzo wam dziękuję za to czas ze mną i za to tu historię o Białej Wodzie, która zawdzięka wam już nie będzie taka zabyta. Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Jest w radiu LMFM.

Hej, witam Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Wywiad Tyżnia portalu LMFM. W Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W piątniczu 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięty, narodu, wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. W besidi uczestniczyli twórcy słownikowych hoseł i jaghist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściu Ruskim, cytowania gmini, de lemkiwski język jeszcze mąż czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, hołowna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełem jednej osoby w prostym autorskim sensie. Woznik jak rezultat długoletniej roboty, ansamblu, jaki opracował materiał, prowiriował konteksty, poriadkował znaczenia, opisował hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jak i razem z Marcinem Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati. Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmohli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Watral. Seret publiky zasiadał też Petro Trochanowski, kotroho teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowili największą bazę słownikowego korpusu. Zaproszenia przyjęła i gazdynia gminy Wit Ewa Garbowska-Góra. Robota nad słownikiem trwała 11 roków, a jej wydymym rezultatem są dwa obszerne tomy i koło 33,5 tysiąca hoseł. Za tymi czysłami kryje się owelowece, tekstowy korpus, nahrania, premiery hosnowania, materiały z literatury, presy, sztodennej, żywej besidy i pamięty osób, które język wynesły z chyży. Słownik był przedstawiony nie jak zaperta kolekcja swił, ale jak narjadia rewitalizacji. Pomicz w tym, żeby lemkiwski język mich dalej opisywał te świt po swojemu. Cytuania. Radyliśmy o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystać proti asymilacji, zahybaniu lemkiwskiego języka, o hosnowaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobów zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer wysiedłała o lemkiwskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży. Języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięty i sposobu hosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mać wiele znaczeń zależnie od miejsca i doświadczenia besidojuczych. Proto najcienniejsze w słowniku są nelem hosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymu odróżnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cia przede wszystkim do skoroj, jednoznacznej i instytucyjnej hosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochranyty sposoby dumania, szto sód wpisany w język. Wypowiedzi członkeń i členiu słownikowego ansamblu wkazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiwskiego z chyży, uczestw w projekcie znaczyła mozolne wczynia się przez dawny reale i seła, przedmety, dijania i słowa, które znikły z codziennego doświadczenia. Trzeba było przeglądać sotki i tysiące premierów, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty ho w takim prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiw, które już na studiach albo w dorosłosti odzyskowali język, słownik stał się czasu drogi do dostomenności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczesną robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rodny, ale nie wse mich byty przyrodni peradanej. Dla tych, którzy besidowali po lemkiwsku od dzieciństwa, wykliką było, żeby maryńczyma przełożyty intuicji domaśniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidi mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka.
ma służyty spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła ho w szerszym kontekście do śliżyń nad rydnyma i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki możut pit peratę odnowu języka, ale możut chociaż neświadomo kolonizowaty, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryślenia, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostyr, w którym po lemkiwsku można mati, definiować świt, wczyty się, pisaty i dyskutowaty bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższosty. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowił o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, porządkowanie materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobów. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zachoroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy słojoho hostowateliu, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężku do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobry znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wkazać się nielem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwuku języka. W dalszej części jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiwski język żyje też w rodzinach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o przerwanym międzypokoleniowym przekazie i o tym, że aż i tam, gdy język przetrwał, że coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że to ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Dutschweifer besidłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besidniki opowiadali też o chrosnowaniu słownika w sztodenni roboty. Uczytelka lemkiwskiego języka w średniej szkoli, Monika Tylawska, podała Marzyńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiwsku, przekonują się i z zachopleniem odkrywają, na kilku różnych sposobów można to przewesty. Uczeniki, gladajuczy słowa i porównujuczy warianty, wydjat jak nieograniczone resursy maje język i jak można opowiadać współczesne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalne narzędzia diod nelem jak naukowa pomicz, ale jak psychologiczny argument, wkazując, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językom modernego życia. Poślednia część podii przeszła od besidy do śpiłu. Cytuania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiwanki, wkazał kulturowe bohactwo lemkiwskiego języka, wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysutnist, zakończyła profesor Dutschweifer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma choczemy besidułaty osobi nazowny. W Praszowi odbyła się konferencja przyświadczona Ferencowi II Rokossijowi, autor listy Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Praszowskiej Uniwersytetu w Praszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocija, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej didowizny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polszczy, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczeną wodzowy powstania proty Habsburgiu, jaki Rusynił nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Praszowska Uniwersytet w Praszowie, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszcie i Krajski Muzeum w Praszowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocija, jego protyhabsburskie powstania, polityczne, religijne i obszczestwenne związy XVIII stulecia, jak i trwającą kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. Konferencję odkrył rektor Praszowskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednym z rektorom partnerskiej uniwersytetu w Budapeszcie, Lazlom Torczanijom.
Program konferencji był rozdzielony do wece tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o mistach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawynach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazie Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrnuta na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojenskiej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wyhołoszeny na 22 maja. Wtedy den u 1703 roku Tomasz Esse w Bereksasi pitniał prapor i załuczył pitkarpackich Rusyniów do oswobodzeneckiej wojny Ferenca II Rakocyja. Tak samo każdy rok w marcu świadkują Rusyny w Szarosz Potoci przy nachody dnia narodzenia tej wyznacznej osobnosti, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodii chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autor wisty Petro Medwit. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2026 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnośnie peremenowania ulicy i płaszczy w Użhorodzi. Ulicę Riepyna, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowy Laborciowy. Teper by się znowu minęła nazwa, co znaczy proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmienne adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobnosti współczesności. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenować w Użhorodzie ulicę Antona Kaszaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyńcia, prawicowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku. Nazwania ulicy po wyznacznym rusyńskim pesatelowy to oznaczyły na przykład i za cytowania separatystyczną hańbą. Wołodymir Mykyta żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, podążowatel sławnej pitkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami zasłużonego художника Ukrainy, narodnego художника Ukrainy, члена korespondenta i akademika Nacjonalnej Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rusyńskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rusyńskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Wołodymir Mykyta pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rok, autor wisty Petro Medwit. Praznik Błażeného Preszywskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza w piatnicę 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Preszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrzciciela. Jak informował choworcia Preszywskiej Archieparchii Michał Pawleszynowicz, Preszywski Archiepiskop Metropolita Jona Maksym przy tej nachodzie odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoprooświaszczennym władykom Jonom służyli świaszczenicy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczenicy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sąd moszczy świaszczennomuczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku Błażenomu. Zawierzeniem tego torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku Błażenych Episkopiów Muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Preszywskiej Archieparchii bude świadkować od 4 novembra tego roku, kole sobie przypominamy 25 roku od beatyfikacji Władyki Gojdycza i trwaty bude do 5 novembra 2027 roku. Jubilejny rok bude rokom rocznic episkopskich chirotonii Preszywskich Episkopiów 27 marca 2027 roku. Bude toczno 100 roków od episkopskiej chirotonii Władyki Gojdycza w bazylice Świętego Klimenta w Rzymie. 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej chirotonii Władyki Hopka, która odbyła się w Preszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrzciciela. W Komlości sobie przypomnieli Gabriela Hattingera, autor wisty Petro Medwit.
W niedzielę 19 jula 2026 roku w rosyjskim seli Komlożka w Madziarsku przypomnieli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rosyjskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyniu Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rosyjski aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podii byli uczestnicy Georgi Fircag z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mykola Bobinec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczestnicy Rusyny z Rumunii, Słowakii, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komlożki. W 1991 roku był jednym z osnowateli pierwszego rusyńskiego obszczestwa Organizacji Rusyniu w Madziarsku. Zanedał go podczas II Światowego Kongresu Rusyniu, który prochodził w Krynici w 1993 roku. To ta organizacja była przyjata do kongresu, a Hattinger stał członem Światowej Rady Rusyniu. Hattinger w robotach kongresu często podnymał polityczne problemy, bo widział potrzebę politycznej aktywności Rusyniu tak na domaszni, jak i na międzynarodni urowny. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczy Światowego Kongresu, który jasno zwertali na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wszedrzawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem toho był na posadzie radnika Komisji pro Ludzkie Prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanimał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencję i inne zapisy, które Budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hattinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Wtorek, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor. Praszczania Michała Dudy z Florynki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku w prawosławni cerkwi Świętego Mikołaja w Zeleni Hori prochodzit pochoron Michała Dudy, wieloletniego uczytela muzyki w 4. Zahalnooświetnim Liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, florenczanyna. Michał Duda urodził się w 1935 roku w Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olgy. W 1947 roku rodzinę wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodzin z Florynki. Dalsze transporty florynczan trafiły do Kożuchiewskiego powitu, gdzie w Lipinach oseleno 52 rodziny, około 43 rodziny oseleno Michałowi w lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodziny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodziny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcarełły, pysmennikom Semanom Madzelanom, autorom książki Smak Doli. To przeżycia budowania życia na nowo na czużej zemle, przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Seman Madzelan opisywał go w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każde inne lemkiuskie otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to tak inaczej jak innym. Grał ich po słomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła go talentom. Zasmakował pak tej samej doli, co jego bracia, ale palec Bożej pomógł mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzie, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty. Nasze dity i wnuki uchraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, co nas wczyli uczytele Jancur i Soroka w Florencji, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte, na premier na striczu rodyczył w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeniki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostrytyte, w Gorzowi, w Wrocławiu, w Krakowi, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Seman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodzić do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji profesyjnie związał się z muzyką. Wiół zaniacia w muzycznej szkole, kulturnym domie ta wiół symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. Zahalnooświetnym liceju. Tam też wiół szkielne chory ta ansambli. Od 70. roku 20. stulecia Michał Duda praktycznie nie widział. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej robocie.
вчив чергове покоління правильної емісії голосу, віддихових технік. Як споминають його бивші ученики, мимо неповносправності зріння, знав достеречі в кожним індивідуальність, а релації з молодежом, котра на зміну помагала му порушатися по школі, мали близький характер. По роках споминають його з пошаном. Потім, як перейшов на пенсію, протягом 10 років диригував хором православної парохії Воскресіння Христового в Лігниці. З-під своєї диригентської руки випустив здібних музиків, диригентів, докторантів. Велократно був нагороджуваний за свою професійну, а й культурну діяльність. Найцінніший про нього був ордер Святої Марії Магдалини, яким був почествуваний блаженної пам'яті архієпископом Єремієм, владиком Вроцлавсько-Щецинської єпархії. Михайло Дуда оженився за Штефанієм, родом з Більцареви. Мали дві дівки – Олгу і Йоанину. То якраз доля другої дівки зв'язала життя лігницького учителя з Зеленим Гором. Йоанна вийшла замуж за отця Антонія Габуру, велолітнього пароха православної парохії Святого Миколая в Зеленій Горі, висвяченого в 1986 році, пароха той церкви від 1989 року. Опікуна братства православної молодежі Вроцлавсько-Щецинської єпархії Благодар. Отець Габура трагічно згинув в 2006 році, осиротив троє та вдвох маленьких діти. По тій трагедії Михайло Дуда разом з жоною регулярно приходили до Зеленої Гори, підпираючи дівку в найтяжчому моменті життя. Боженої пам'яті Михайло Дуда зв'язався на тілко сильно з Зеленим Гором, що там хотів бути похований. Днес то та воля ся виповнят. Внук Михайла Дуди, син Йоанни і отця Антонія, продовжати родинну духовну традицію. Отець Ігор Габура є парохом церкви в Самбожу. Біографія Михайла Дуди, веселеного як дитина з Флоренки, незрячного учителя музики, який протягом парудесятьох років вчив чергове покоління потомків акції Вісла, та передовшитким історія консеквентної педагогічної роботи і вірності музичі мимо противності. Цитування. Перед великим алтарем провели літургію, а з високих хорів «Гейби з неба» доходив пречудовий спів. Виконавцями того концерту були наші діти з різних закутин краю. В Лігницькому ліцею і від чогося навчили, і про своє не забили. А поміг їм в тим син родженої Флоринки, Михайло Дуда. І тим разом доказав, що маємо музичну літературу, що гідна уваги, що належить до скарбу світа. То він доказав, як виколисане през нас в хижі пісні вести в світ. Żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięci naszych dzieci, prawnukiów, ostale żywą iskorką. Pisał Szymon Madzelan. Czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. Już zaran zahoryt 36 Lemkiuska łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Już zaran w Łuchach, w lubuszskim województwie, zacznie się 36. Lemkiuska łatra. To jedna z najważniejszych stricz Lemkiuskoj gromady w Polsce, która od roku je nachodą do wspólnego weselienia stricz przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskoj kultury. Organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się Lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z rodnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskoj Watry obnymat dwa dny, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Nadrabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiłczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowy Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwedili i konkurs. Wszystko to wkazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciów ta folkloru, ni suczasnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zahoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatniciowym koncertom. Podija potrwat aż do niedzieli nad raną. Zawerszynią watrowego weekendu bude niedzielna służba w prawosławnej cerkwy Uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, na parochom je otec metrat Artur Hraban. Łuchy to miejsce, jakie sprzyja nielem kulturnym przeżyciam, ale też odpoczynkowy. Uczestnicy watry mogą korzystać z ozer ta plaży, które znajdują się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w Łuchach jest dobrym nachodem do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zindraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor listy Seweryan Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiuskoj Kultury w Zindranowi bude mieścią podii z długą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła
Dwa dni, 25 i 26 lipca Julia. Świato odroków jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiwskich kulturnych stricz. Do Zyndranowej schodzą się Lemki z ridnej Lemkowyny, ale też dalszych części Polski, Słowacji, Ukrainy, żeby razem przeżywać tradycję, stryczać dawnych i nowych przyjaciół ta szanować lemkiwską spadkowynę, co jak raz jest głównym celem muzejnej działalności. Organizatory przygotowali bohaty program, w którym nie brakne ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami książek. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy będą moczy zwiedzaty Muzej Lemkiwskiej Kultury, zapoznaty się z jego ekspozycjami ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta. Zachory dwa tra. Niedziela zacznie się modlitwą. O 11 godzinie w cerkwi Świętego Mykołaja w Zyndranowi będzie odsłużona Bożeska Liturgia. Po niej będzie oficjalne odkrycia podii. Przed publiką wystąpią Swydnicki Heligonkare, Kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłego dnia prochodyty budut pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcji dla dity ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ohniskom, które stanę nachodą do besidy, śpił i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy rocznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jego wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalnie zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwitku Muzeju Lemkiwskiej Kultury. Początki istnienia Muzeum Lemkiwskiej Kultury w Zyndranowie idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 roku bilanci. Tamże proszła narada przy prysutnosti lemkiwskich dijaczył. Byli to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiatok Lemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. Prototyż oficjalny początek muzejnej działalności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiatok lemkiwskiej kultury. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. Перед нами Лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуданню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки» ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

choć bez nechtě proto máš terpity. Моя мила, ти покусо єдна.

Kto się za ni, ten się za ni, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la,

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť Priašiu, jak i w Radiu Lem FM możecie gościnnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniu drogi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.
1: Żeniłbym się, bida moja. Żeniłbym się, bida moja. Hej, wandrujący noszki bolat. Czardasz, szpicek i gołąbom. Żeby zbyła ne.

0: Zahrajte, što se chłopci, zahrajte, wesoło.
1: Na Mirku, daj ja.

0: Michał Sendowicz był osnowatelem Fundacji Wspierania Lemkiłskiej Mężczyzny Rutenika, przez który zrealizował wiele strategicznych dla lemkiłskiej dostomenności projektów. Wydanie tak ważnych książek jak na przykład słownika Jarosława Choroszczaka, bukwaria A ja znam azbuku Petra Murianku, współczesnej gramatyki lemkiłskiego języka, autorstwa Mirosławy Chomiak i profesora Henryka Fontańskiego i wielu innych. Organizował tabory i szkolenia dla rusyńskiej młodzieży. Kilkist imprez, do których zaczęły tymoż koncerty, konferencji, mniejszy i bilszy striczy ciężko zrachowaty. Zapraszamy do wysłuchania jeszcze jednego, bardzo osobistego opowiadania Michała Sendowicza.
1: Michał Sendowicz, odnajdź sebe. Sira cmentarna brama. Kotryj to już raz z riadu kraczam po tym ostrowi spokoju. Budżu serad lisa krestił i pamiatnykił. I czytam, w zapisani na kameny knyzi dusz. Myr prachu twojemu. Pokój jej duszy. Łatynka i krylecia. Doszcz, witer i moroz jednako nadgryzły twarde kamienne lice zapisanych sliw. Ekumenia. Promynuło już duże roki od pierwszych prób hladania grobu toho, który przyjechał tu z dalekich zachodnich storin. Galle. Francuz, Holender, Niemiec, Wiktor Galle, otec mojej mamy, zahynął w dalekiej Rosji w czasie rewolucyjnej zawieruchy. Tu na tym cmentary leża jego pretki. Tak mi powiedali mama. Ale na żal, nie żyje już nikto, kto mógłby mi dać to powisty. Adże bukam seret krestił. Tyszu cmentaria rosty nad wysk żeliznych koles tramwaja. Tak, to precim Warszawa i cmentarny nasz, nebeskydzkiej, nelemkiłskiej. To stary ewangelickiej cmentyr w Warszawie. Chowano tu ewangelikiu, katolikiu i prawosławnych. Staju przed pogrebną kapliczką z piatioma cybulastyma baniamy i prawosławnym tryramennym krestom. Nad dwermy napis. Sklep familii Skwarcowa, 1850. Zazeram czerez rozbytu szybku do seredyny. Styrta doszczok, chłopaty, mitły. Składzaj cmentarnych z nariadiu. Nagło w tym zwalisku dosteriham rozognęny palci ruky, jaka dwychać się do chory. Uż po chwili cmentarny dozorcia otwiera dwery kapliczki i z trudą wygrybuje czudową figurę rozpiatego Jezusa, prawie naturalnej wielkosty. Dlaczego tu? Świduję po polsku cmentarnego dozorci. Leży tu chyba ze 100 lat. Podobno przed wojną w głównej kaplicy powiesili nową. Tę zdjęli i wyrzucili do prawosławnych. W zariadzie cmentaria pojaśniam. Szukałem grobu rodziny mojej mamy, z domu Galle. Tymczasem w prawosławnym grobowcu znalazłem ogromny krucyfiks. Czy może być mój? A pan kto? Ja? Łemko po ojcu i dziadku. Ze Zdyni, z gór, z Beskidu. Prawosławny? Tak. Wystarczy zgoda pastora i skromna ofiara na konserwację cmentarza. A propos Galle. Jest w księgach zapis, że zmarł w 1829 roku Karol Galle, architekt warszawski. Miejsce pochówku nie jest znane. Odchodzę z cmentaria pełnej radosty moho odkrycia. To nycz, że jemne naszą grobu Galle. Ważne, że figura rozpiatego Jezusa poichat do Żdyni. Postawlu predorozi krest w podjaci Bogu za to, że odkrył jem na nowo zemlu moich predkił. Że budu na niej wołodarył, jak kolesy Sendowicze. I stanął krest na mojej zemli z rozpiatym Chrystą. I zapisał jem na kameny molitwu moju do Boha, molitwu naszu, rusnacku. Molim Tia Boże, rusyński rit, o spokój dla nas od wsiakich bit. prosimy Tebe najprydę czas, kole budeme my w sebe zas. Czytała Warwara Duć.
0: Michał Sandowicz wyróżniał się nieperesicznym optymizmem i pochodem ducha. Nie było dla niego niemożliwych rzeczy. Kiedy dasz to zadumał, od raz brał się za realizację. Pisati po lemkiwsku zaczął dost pizno, już w zrilym wieku, ale lyszył w spadkowyni dost wielkie czysło tworił.
2: Michał Sandowicz podróży doli, podróży pod jachom, nieraz traflać się misiste do podróżniego kupę i zmachaty się z nim z prostorą, jak samitnyk w czołni, to płynę bezkrajim okeanom czasu. Rozmireny durkot kolec i jednostajny szum powitria, to oprolizuje pod jach swoją masą, prywodia do zadumy. Zawikną wtycze w dal krajewit, pole, lis, rika domy, zas pole, zas lis, ludę, to idą za drochą i zas domy. Serce oharta czudna tucha i żal, że na hoden jem byty w tym lisi, że nie możu zanuryty się w tej wodi, że nie możu zejty się z tyma ludmy i nikoli nie wstupu do tych chysz, jakie skrywają peredo mną tylko neznanoho. Pod jak za jedno żenę, sidat zmerk, nie już za szybą krajewydu, na czorniawe wikna sztokus rozbliskuje jasni stmienianych literen, mimo woli przychodzić do myśli, że wszystko się myniat, w obrazach, że jawlają się przed oczami, wyczu moich predkił, pradida mojego Tymofija, moju babu Pelachiju, moho widcia Maksyma, matir moju Tatianu, moho ujka Petra, one tiż ichali pod jachami, niezamirnyma, specjalnyma, što ich predała nepośczadna dola. Zamykam oczy i cofam czas od 50 rokiu. Ja, Tymko Sandowicz, już druhu dobu triasu się tym proklatym austryjskim podjachom. Kisno, bo duże nas tu wezut. Duchota, a wikien żandary nie dozwalają otworyty. Pelachija, nevista, choć tylko dobry sidyt na łauci, adże przy nadii ona, ja na dylinach. Napchali nas tu jak paciam do klitu, szto wezut ich do riznuka. A nas de wezut, neznanych to, i czom, że mrusnak rusofil, syna mi post. Strirale, kochanoho Maksymka, kraśni śpiwał, wiczna ja pamiat, wiczna ja pamiat, Otcze nasz i że jest na nebesy, szto stajemy, demy, aufstejen, schnell, schön ende, jedzikomen, annojen, aufenthaltsort, Talerhof. Otwieram oczy, durkot podjachu jak tołdy, w 14. Nojen aufenthaltsort, nowe miejsce bywania. Moje kupę dale porożnie, nie znam cydrymlu, cysnyju, wydżu mojego widcia. Ja, Maksym Sandowicz, paruk z ustie ruskoho, smotrił czerez wikno pod jachu na wtykajuczy i herbet hir. Moi kochany chory, tak dobry mi tu było, za jedno się skytam, najpierwsze z mamą Palachiją i didą tymkom z daleko o Talerhofu. Na szczęście toho nie pamiętam, adże małym tołdylem dwa roczkę, a potem Zakarpatia, Czechy, Serbia, Makedonia i nareszcie Lemkołyna, w 37 blisko swoich. Teraz po 5 krokach każut mi się od tale wynosyty, czom, że mrusen, moskofil, kacap. Hołowo mam jeszcze bolaczu i zle wydżu po tym, jak miał darył po oczach na hajom wjaznycznej dozeracz. Słaby jembars, tylko misiacy wjaznycznej katorchy. Na szczęście moja kochana Taniusza Prymi i Michałko, mój mały Miszka. Czom muszu wyjechaty? Preister Maksym i Reverbleiben auf Lemkowina ist unerwünscht. Moje przebywanie na Lemkowiny je niepożadane. Sie sind Rusyn. Tak, ja Rusyn, Lemko, jak mi święty ojciec Maksym. Hospody, prosty nam chrysznym i pomyłuj. A pod jak wse jeszcze idę, ja, Michał Sandowicz, idę z Wrocławia przez temno poróżniawu nocy do Warszawy. Przytuliłem lice do zimnej szyby. Desy nedaleczko, w czorni chlubyni, je mało mycki cmentir z namochylnym kamieniem Petra, moho ujka Sandowicza. Czom pochoronany je tu, a ne tam, w chorach, w Beskidach? Czyżby i wyn musił siste do proklatoho podjachu? Darmo, вичут од потјах, неподібний до людських цивілізуваних вимог, бидлячий, вагоні серед тумаків газдівського наряда, на околоті вкритим плахтом лежить оболілий Петро, газда їжак з Ождині. Скопали голодові вояки, під час нагодження доводів, що був в УПА. Тяжко му тепер дихати при отстовчених ребрах, а при тим то давлячий смріт от коров і овець, що везуться враз з ними. Добрі же родина при ним, жена Марина, трирічний Миколайцьо, пак Оленка і найстарша Аннуся. То та має уж 9 років. Речи, шуб на уш, та таєдно ода щось відує, бо не годна зрозуміти, чом їх де си везуть. Няню, це знати ви де зараз будеме, це буде там школа, боюся. І все мі жаль моїх пацюрок, що сте мі купили на кермеші, де си мі впали, як нас в Захор'янах до вагонів пхали. Не płacz, Ano, що там paciurki, budut da kole druhy. Dobrý, że mia pustylene, jak inszych, bo święci mi spod jachu wzięli, uszponych. Boże i zaszczą za to, że sme prynych boroli się i chynuli za Polszczu. Što, stajeme? Banderowcy, skurwysyny, wysiadać, protawa, koniec jazdy. Konec drogi, ta nie konec stradań, niezasłużonych, niepotrzebnych, nierozczyslenych do dnes, choć od tamtych dni minęło 56 roków. A ja idę ekspresem z Wrocławia. Porożnie kupę, porożni wagon, nikogo nie je, minuli się. Što, już Warszawa? W polu centralnej na zgary już piłnycz, szczy i zohoradyja dochodzią dnia takty Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, ale Mkołena? Czytał Jakub Tutko.
0: Doktor Michał Sandowicz oduszał 22 grudnia 2003 roku w szpitalu w Łodzi, gdzie naszał się po automobilni kraksi, wertajuczu do Warszawy, jak wse z lemkiuskoma sprawami. Pochoronny jest na zemli swoich predkiów w Żdunu na Lemkołyni, od kale pochodził jego dido, dnes pročuslený do liku świętych, święty Maksym Sandowicz. Dnešní audycyju zakinčuma kołysankom, do kotroj słowa napisał Michał Sandowicz. Śpiewat ansambl piśni i tańcia Lemkołyna z Bilanku.

tak różne robi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamiętam.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twojej chorzy. Lem FM.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Kiedyś dom. Jurczyku, Demku, maleńki moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

party cię czeka.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.